najmite hitove roka. Live. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Jedno rock radio. Radio 1 Rock. Jedno rock radio.